0: Jazz menchino Donna Poszczyche, jeli zos czas jest na namysli, zaje przed post czas was. Przed 40 letami z początku junia 1908 jazz, jest to niemskie ministerstwo za wobswit a szkit klimy założył. Dzień na jac ludzi sa też dżęca jeszcze za wobswit o szkit zasadzuje też w umiejusce. Saman Hiduszka je raz za serbskimi spiewami pytał, gdyż też swój zeleny palc nosza. Mały Wubiak je za nas swoim dżęcniejszym kreszczędzie zestaju.
1: Kreszczędu. Hudźba krótko a słodko.
2: Jak Rihanna, nasza zemia a serbski świat je, su hižo naši vočinci vopspievali. We oratoriach Karla Augusta Kocera na przykład so tojšto spievu namaka, kiš so přirodze venuja. Tak na przykład končny spiew oratoria na lečo, derje, derje je na zemi. A tyž we spiewie, što radosť rinču dała ze samsneho oratoria, kiš je miestom jako ludowe znaty, dže vo přirodu, mienujce vo pučovanie potute. Tu je modernie vopčivana verzia, interpretovaná od Mirčina Veclicha.
3: Na vúce kvítky steja a polu vonjavky.
2: Tyž noše spivy Rianosč našeje zemie tematizuja. K ním liča napríklad titul Modrý planét z leta 2012.

A spokojnie są zawieszcze też zaso w obiedle roku około Janscholz. Tam są menujcy municiju ze Światowej wojny namakali, to już w utoru. By to przy twarskich dziełach, no a tak, nież to też no chcesz namakać, gdyż tam dziełasz. Ale są wszystko zaso mogli zwuporedzić, są municiju mogli znieszkodnić, to jest a potem czera stało, to ryka, no a jeden dzień co dobyli w obiedle, rytkę tam dokotać, kajż żona ze zarada pisni ozdzieli, ale strach drie niebie, rozu znamieńcza nic większy strach. Znieszkodnili su tam koło wokoło Janscholz, a nie tylko jedre wszystko zaso poradku, wonio w oborabie tam namiestnie. Zariad by tam namiestnie, a wiezo też taka osobita służba, kotraż może tej komunicji z coła znieszkodnić.

runje mi jak za was już pokiwy. A tu z czuje nudom dalszy. Spoznajecie da znano tutun zvuk. Znano to samo jeden, bo tam z was jeszcze za może trau z kosu syć. Sam se nadziewa, czy za nukle, bo też za tamminu domiacy skut, a taka kosa da nie jenoż wo wiele mirniša, każ słyszycie, hać trau syćak, kiż se z benzinom czyri, ale je też lepsza za wopswit. Wo sebie za wysoku trau a biotopy je kosa prawy grad. Treba się jenoż prawu techniku. Dokaż pak se wieda, wo tym pocznie pozuboć, czy ce przyrodoszkitna stacja Bietrichecach blisko Vasa pomhać tradiciu za so wozrodzić, tutun kunst tydzenia, a to je nie tylko tun pokiu, sobotu wot do południa dziewieczych, hać do przypołudnia dwiemaj poskyczia zauszych zajmcu kurs. Tam naukniesz z kursu trawusyc jutysz klepacz. A co lepszy podla? Pomasz na dom damniejsze wuki ladacz. Kurs tu nie darmotny, a są jeszcze wosam jest no swobodny. Na naszej internetnej stronie tam namakacie link na przyzewienia, a też dalsze lepszyny. Za przyrodu smyta wam tam napisali, kotrosz trawusyczynie z kursu ma.

0: Dzieci lubi starsi, dziedoja a woki. Wy to dokładnie wiecie, że się stwotk k wam do kuchni przyliczy.
1: Filomelos. Dyrtam dejstwa małeje drozny.
2: Nekak Filomelos dżęca hinajsi wupada haczełak.
3: Haj, mam dżęca tudzielu przytyknienu. Po moim imieniu sobona mi wupiede. Chodzi, to kaś wupadam tak, kaś dyrbi być. Dla to mam cyle... Cyle ważne filomelozofiske prasienie. Po takim.
2: Okej.
3: Gdzie to jest to pisane? Co mam ja taki w uparaczka i się w uparam? Z moimi rianymi piekami, ja z moim praktyckim pyską. A z tych rianik udzielu.
2: O, ciężkie prasienie. Niekotre wiece, kajś tu kudzielu, kisy się przytykną, rozudzisz sam. Druhé věci, přírodně přinarodžené, jsou či ve génach sobu dáte.
4: Ve génach? Gén?
3: Ach, vostudvo, nemůžeš ty to lépe rozkvásť.
2: Ty, kaž šítke druhé živochy tež, například děti, obstejš z celé malých bajnkou a v těch nucka je DNA.
3: He? Já ničo nezrozumiu. Ja som sa to las jejka vúľanou. A dieči nic.
2: Oh, haj, to je češko. DNA je kajšajký plán, po kotrym šmaš tvárič. Predstaj si, ty dostaneš nové Lego klocky. Zobie je pravé romače tváriu, za to máš cedlku, na kotrej šo krok po kroku stej. Také cedlky sú naša DNA. A poté sú naše čivo tvári.
3: OK. Ja to všetko ešte práve nerozumiu, ale ja viem, že je to všetko práve, dokáž som ja raz spokojom. A deti sú tiež šikvané, radené, perfektné. A tohle dobí všetko tak ostať.
2: Ale ty tohle vieš, že sa druhé tiež niečo zmení. Ty by vúpadne napríklad bielko a potom narostče nové. To nemôže přeco, šo tak vostačkajš je. Ty by so tiež dále vúvič.
3: No hej, hej, te pierko je potom kus kinajše. Ale je tiež kus ksamcne kajš te druhé. A s tým je zaso šo poriadku. A potajkým je tiež kúžde džičo, když so zmieni přeco pravé.
2: Uhaj, to pak je dženca vopravdže filozofická rozmova s tobou.
3: Aha, aha, aha, tajka filomilozofická, no? Aha, vážne vizo je, zo maja dječi sukničky a kolove ze zakami. Dziś przecos najmniejsza jeden popriąć knuć pozwę.
2: Filomeloso, jak so tebi przecos za so radzi, od co jedne kotrie temy przyjąć k popriączkam?
3: Ho, ja nie wiem, ale ja se myślę, że stej to w moich genach, w tej DNA.
2: Naj, pola tebie na kujże padł.

0: klube dzieci do Beranie. Jeszcze 3 tygodnie szule, potem skończnie wodpinać, kupać, żadne włóknie nie wiece, a szpatne zwiadomie dla znamku. Runie netko w poslednich tygodniach szulskiego lita je za to czym wiece stresa. Każdy uczo trzeba jeszcze niekajku znamku, jedna kontrola za drugi, a samo konc tygodnia sobą kuri. Jak z czyszczą znamku dla wopkadziecze? A jak zmistrujecie poslednią fazę szulskiego lita derie? To zonicie sobotu rano na podziwieci, gdyż ryka?
1: To

0: all-time high.
1: Na, послед, Миха.
2: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Jakub Vouča.
3: Dobre ranje. Kočebu su vosvići dženca riječne centrum vitaje svoje 25-letne vopstače delni Vužice. Zato su dženca vosibite džen pedagogu zarjadovali, na kotrem šce so predseda domovine David Statnik, vučarjam, kubarjam a navodnicam šulo za zromadne dživo džakovač. Svedenske popodnjo s kulturnimi pšinoškami je v kluboni delnjo srpskeho gimnazija a je pondo k jubilenim svedženej letušeje hornjo srpske je svojbne skadžovanki. Riječne centrum Vita je mez drugim z leta 2013 na 140 publikaciju a vúdžbnych materialiju delnoserbštine vúdav z leta 2016 je viace hač 140 ľudí svoj riječny certifikát delnoserbštine od RCV dostavo. Planowany nowotwar wiacerych w obchodu na kromie Rakec naczyni susodne gminy Niesła czydwo dale Nemia. Nawoda w obchoda nakauf las Gotschling warnowasze Niesłaczansku gminsku radu przed strzyhami rakeczanskiego projekta. Po jej mieniu są planowane w obchody przy wulke, a moli so samo hadżdo panczyc skukowa w uskutkowacz. Fachowy posud k inwestora Rakecach mienowasze Gotschling jara jednost Tronski a przypowiedzi na przeciwny posudk, kotryż w obchod nakauf sam zapłaci. Iżo z początku lita bieszę są Niesłaczanska Gmińska Rada k rakeczanskim planam skeptisce wuprajiwa. Radworska gmińska rada je čera w utwar minakauskeho busového zastaniszcza w obzamknęła, tak zo może ja so wokół nie potom tyż busy zauroczyć. Nadok za 145 tysac euro dosta firma z Biskopic. Byrne sztwarske zawody skorzili, so hižo dost dziwa nimaja, tak wiesanostka Madeleine Renchowa, z tej so jenoż dwie firmy na wupisaniu w obdzieliwoj. Mimo to je lekar Cyril Hanczyk dziwa dla čera swoju funkciju jako radworski gmiński radziciel zwożył. Jeho miestno zabierze nie tylko redaktorka Bianka Szeferowa. Na 7. krabatowym firmowym biegu czera czonym kumcu jest o wiace hać 600 ludzi w obdzieliwo. To zdzieli organizator Wojewódzkie Sportowe Towarstwo. Mies w obdzielnikami bychu też Nikolci Serbia, mies drugim z Hoku, Sulszec albo Rożanta. Woni startowachu teamach firmu, kotryż dziwaja. 80 firmu jest o na biegu w obdzieliwo. Cukunu czaru 22 kilometru dybyszy mustwo zromadnie docpić, gużdy jednotli Plus dobyše pak jenož 2,5.

0: 2, abo 4,4 kilometry běžeć. Cíl zariadowania je, sobu dživačerjo a dživadavarjo kuowokowo wojorec zjazać, kajštejš ich za pohyb a strowe zeživjenje zahorić. Niemsko-serbske ludowe dživadło Budyšinje je kunc junija hosćiće za letuše sakske zetkanje šulskeho dživadła. Na nim wobdzieli so 5 szulskich dziwadłowych skupinu, mez drugim zakładna szula Pančicy Kukow a szylorowe gymnazji Budyšin. Na cioch dniach skupiny w budyskim dziwadle swoje przedstaje ja a so dziwaniczkach ze szylakimi aspektami dziwadzielenia zabieraja. Zetkanie wuotuje kooperacja szule a dziwadło Kost, wo kotruż stara so sakske krajniewiszczo w Radebojlu. A to bychu, nasze powieście, kotryż namakacie tyś na naszych stronach internecie, abo naszej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: 12 stopnie pokaza żywe slibrotu przy budyskim studiu, no a dżęca za so wielem ruczelu, tyś troszku słońca so wie, a kaś czera hiżo niekotre szwiele popodniu, abo tyś nawyczo muo so rimacz, maksymalnie 17 stopnie dżęca, no a z dyszczą tyś wicyke culcy nam za so kwudniejszy wicyk wukowo wusiduja.
2: Wokół wopkada możu so tu krótko dżerżyć. Wszystko poradku, szoki.
1: Serbski rozwóz.
2: Praje do barania.
3: Przecież ja si reka, ja si dover, ja som mierza.

krótko po cibedlki na 7, 6 godzin, 7.40, tu są nasze pokiwy. Synowe drużiny Kleba a Cauto Wodkrycz możecie se dżęca w centrum na Żytnych Wikach. Tam jest jawne prowanie Kleba a Cauto od 10 do 12. Pola Noaslitz przedstaja dżęca projekt głowokoło próbowego doczynia za Einsteinowy teleskop po południu 4 przy Toczynskiej dżirie. Mieszczanski Związek CDU Budyżin przeprosuje na zjawną mieszczanską rozmowę, a to dżęca w 18 godzin na żolu serbskiego domu. Sostrzuje tam Jan Budo, dyrektor Założby za serbski lud, a temy rozmowy to są wiezo Założba za serbski lud, miastrojem punże o stał serbskiego forma wiedy, a też o digitalizacji Założby. Na wobydlarsku zromadzizmu przeprosuje dżęca Krajna Rada Udowiczas, wobydlerju gmienu przy klosztorskiej wodzie, a to od napośrednich do wieczora sedmich. Tutym czasu wodmówiczas zromadnie ze zastuperemi krajnoradnego zariada a wjesnanostami gmienu na praszenia wobydlerju gmienskim zaredze, a to Nibelczycach. Jenosišče hač do jucišeho môžeče si v Lipsku galerii KK5 vobladač vústajencu, aby vás štec gut informiert od Bernharda Šipora. Vun je zastupier nového serbského vúmiostva, kaž vo sebi písa a kaž prajene vústajence Jenosišče hač do jucišeho přístupna, piatk je potom finisáža a to večo sedmich.

0: Hučba bi a vostanje tu ištiš do přichoda. Važne medij zo bychu so čvovekojo z vumjuskeje perspektive za přichodom sveta a vop sveta prašeli.
1: Kajki budže nowy svet.
2: Krešendo. Hučba krotko a svotko.
3: Semen Hiduška, jesi raz wobladał, kotre serbske spiewy so przyrodze a wobswiety winuja. Mało wubia je nam swoim dżęcniszym kreszczędzie zestaju, a jeden z tutich spiewu nitko za was kompletne mamy, što radosć rynczu dała od Mirczina Weclicha. A potem semen so raz temie winuacz, stuje poprawom top scorer, po takim najwuspieśniejszy cilc, Bola svetových mištostvo. Može časiš na raz vůčku vamač? Ja raz tak praju matematika, raje tam vážnu rolu.

0: A s tutem spiewom Daj Daj Votori Dženca Večer Shakira wo z wulke show svetowe mištostva kopajnce a potom poje titlu Klinči takle si myslu. Dženca šako so Mexiku svetowe mištostva Votoria z wulke show a potom tiež z ruhe. Jakubia, ty si se nikotre riane stavi znički, ko woko letuši svetových mištostvo načitav.
1: Ajcele prawe napšikoval som sa ketro dživau, če odla je na trikovach mústva Haiti Polska kohoj widzieć. Nic jako wapno, ale troszku mniejsze dele kanaliewo. Tam pozdać wojak, cyle hordze wonu nam z NATO Polsku kohoj machota, a to na trikołach mustwa Haiti. Haj wiele ludzi internecie to tak interpretowasze jako Jack Haiti czynio Polakam naprzeczo. To debimy troszku do stawizno kraja poladać. W 1802 je Napoleon polskich wojaków na Haiti swał, z bychu przeczyła hibaniu niebo twistność, że tam wojowali. No ale Polacy, polscy wojacy si prajšu, nie raczo z Haiti czyniemi przeciwo francuskim wojakam bojujemy. W 1804 je se potom radziwo Haiti je niewotwisny, a dziakuje so tyż Polakam za podpiru polskim wojakam. Tola haitanski koparski zwiask praj, nie, to nie była czerwena, ale mutro była czerwena kohoj, kisu wojacy, Haitijscy wojacy tedy przy boju vo niewotwisnosć wużywali a machowali. Ale mudry triko ma samstnu barbu, kaž wona mudra barba kohoje, dla to je ciężko spoznaču, a ľudžo si mysla, že dopomina so s tym, a džakuje so s tym kraj polským vojakam. Tu iš je vona historická anekdota, jenož po viernosče za trikovom mústva z Haiti.
0: Du ich wobladajče se cele dokvadne, dusch raz televizor zapiknjače, ač tisch tuten mauki gekne wobladače.

0: А сум ми е нетко напува смих.
1: Сапски розвоз. Повестче. В студио Якуб Волча.
2: Dobre ranie. Kočebusu w Oswiči Dženca Riečne Centrum vitaj svoje 25-letne vopstače Deni v Užice. Za to su Dženca w Osebit Džin pedagogu zahradovali, na kotrom chce so předseda domoviny David Statnik, vúčarjam, kuvarjam a navodnicam šulu za zromadne dživo džakovač. Svedženske popodnio s kulturnymi přinožkami je v klubuni Deňo Serbského gymnázia a je pendant k jubilejnym svedženy lituše Hornjoserbski je svojbne skáđovanki. Riečne centrum Vita je mez druhým z leta 2000 a cínače na 140 publikáciu a vúčbnych materiáliu v Deňoserbščine vúdav z leta 2016 je viace hač 140 ľudí svoj riečne certifikát v Deňoserbščine od RCV dostal. Planowane nowotwa wiacerych wopkodów na kromie raket znaczyni susodne gminy Neswaczidwo dale nemir. Nawoda wopkoda nakauf Lars Gottschling warnowasze Neswaczansku gminsku radu przed strzyhami rakeczanskiego projekta. Po jej mieniu su planowane wopkody przewulke a moli so samohać do panczycku kuwa wuskutkowacz. Fachowy posud k inwestora rakecach mienowasze Gottschling Jara Jednostronski a przypowiedzi na przeciwny posud, kotryż wopkot nakauf sam zapłaci. Iżo z początku lita byśe są Neswaczanska gmienska rada k rakeczanskim planam skeptisce wuprajuwa. Radworska gmienska rada je čera wutwa Minakauskeho busového zastaniszcza w obzamknęła, tak za może ja so wokoło nieo potom busy tyś zawrócić. Nadawk za 145 tysac euro dosta firma z Biskopic. Byrne sztwarskie zawody skorzili, so hižo dost dziwa nimaja, tak wiesnanostka Madlin Rynczowa, z tej so jenoś dwie firmy na wupisaniu w obdzieliwoj. Nimo toho je lekar Cyril Hanczyk dziwadla čera swoju funkciu jako radworski gminski radzičel zvožil, jeho miestno zabere netko redaktorka Bianka Šeferová. Na 7. krabatovom firmovom bihu čera čornom komcu je so viac hač 600 ľudí v obdžilivo. To zdžili organizátor Vojoruske športové tuarstvo. Mies v obdžinikami bychu tiež nekoci Serbia, mies druhým z Horko, Sulšec abo z Rožanta, voni startovachu týmach firmu, kotrych zdžiwaja. 80 firmu je so na bihu v obdžilivo. Cokonu čaru 22 kilometru drbeše mústvo zromadne docpieč, kuždy jedno Notliut zdobyše pak jenož 2,2 abo 4,4 kilometry bežeč. Cíl zahradovania je, sobu dživačerju a dživadavariu kuo-wokuo vojarec zjazač, kajštych ich za pohyb a strue zeživenie zahorič. Puč přes vás S108 v ostane tvarských dživodla hač do kunc Julia zašlahane. Kajž praji viesnenosta Tomas Liberecht na zajšvem posedženju gmenskej rady, mili so tvarské dživa poprvom tutun tyčen zakončič. Tute pak so dale dlija, dokež bychu väčše vúžadania ve votresku do toho. To má konsekvence za ponovenie v okreznie drohy, kýž ze zžaru na S108 trichy. Tu iš je nejasné, hač ju nitko v

Vossa menchino pona po vossa michia, a tu su naše pokive. Mieszczanski zjazd CDU Budyżin tu przeproszuje na zjawną mieszczanską rozmowę, a to dżęca wieczo 60 na żolu serbskiego domu. Z hostem je Jan Buda, dyrektor założby za serbski lud, gotryż odmówi na uszytkę praszenia, a powieda w serbskim forumie wiedzy, a jak dalej będzie, digitalizacijski koncept co przedstawi, gajsztyż platforma DigiSerb, a rzeczne technologie a buknięckie a rzeczne poskytki. Do toho je w serbskim domie menujcy po południu štyrioch serbskie blido, na kotrež przeprosuje tudyša domovinska skupina. Po południu štyrioch na serbsku besedu přinže tutež dr. Anja Pohončova od Mačice serbske, kotrež dživa pak tež sobu v rečnej komisii a runje vo tute maj, po takimo Mačice serbske a v rečnej komisii budže vona povedač. Serbsku besedu z čezenca tež do Bukec prošeni, a to na faru večer na posedmich. Na vobydlasku zromadžiznu přeprošuje dženca krajna rada Udovičas, vobydlerju gmenu při kloštorskej vodže, a to od napošestčich do sedmich gmenským zareče Nebelčicach. A na další piknik přeprošu se jutce rečne motivátor projekta Zari Lucian Kaulfost, a to od naposedmich, to potesvom Svunčko nisko, Sjatok blisko na kniži dvorčistvo sedom v Přijučicach, Zahuji Paul Geiger Zähler aus Berlin.

Tak dotalne nam pucznik jest, pioszurunia Andreas Biking, a pucznik po wusywaniu z najmniejsza huczny mam tu nitko za was. Na serbsku biesadu, proszę nas czync rano mużojo musko koradelany. Balon przepoda nam Sofia. A Petunia je duet Mirczyna Wetzlicha z Lindu Helterhoffes. Wszystkie tutaj tytule na nas jeszcze czekają, 8 minut po 8 a 8 sekundu je. Taki czas.

0: A przymni nic sedzi, ale steje zasa Jakub Wocza.
1: Policja z G.
2: Spěšnosć sú zastavnice v útoru na 4 miestvane Boršču a honim vujezdom mierili tam bez to dovolené 2 štúrčo bychú přespěšní. Zvota medalia džena auto z pulsky značku jeho sú ze 137 km lepili. Vodžer sme sa přes 200 euro pokuty a dybk Flensburgu merzač. Nic jenož spěšnosť, ale tež nakvadne auta je policia kontrolová. Hač dres mi ďatej šnoce na vútoru ježdič, za to treba ja zdžilat iž vosebitu dovolnosť. 4 nakvadne auto to nemijachu, jako zastavnice na S106 polacioch vjezdu ich kontrolowachu, a dalsze techniczne niedostatki zwyższyju, tu jeden je woli zubiu, tamne nie swoje twory dość dery skwadował, zawyższyju, a tamne miejsze zaso wopaczne, abo dodziarzane w obrucze, szice sztyre do biachu LKW stejowo stajicz. A w osobie wokoło Zoreca, a bywie wody kopia so zaso telefonaty, z kotrymiż so w obydlerio nastroża, a zjeba ja, jeniczce w utoru by ich 620, czy tak zdzieli policja, a tu tych padach so skučičeljo jako policistča predstaja a nauža svojim voporam z čijovacu stavizničku z Prinja. Ve vokolinje su rumunske cvrbe paduchu popadnili, druha tuta mieše listčinu mienu, na kotrštiš jih menostej a sčiča prašachu so za hodnotnými vecami a penezami dome. Najviace zazvanjenych tutu žudnodom spoznachu, dotaj pak nie jasne, hač nebu nechto tolastnač vopor tutych telefonato pozdatnych policistov. Vopročita policia varnuje privatne abo informacije vo obsidstve ženie pri telefonie neprajič.

0: Astum Yana Pojovici.
1: Srpski rozvoz. Povjesce. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobre ranie. Planowane nowotwa wiacorych w obchodu na kromie rakec naczyni susodnik mienie niesła czy dwo dalej niemier. Nawoda w obchoda na kauf la skoczling warnowasze niesła czansku gminsku radu przed czcihami rakeczanskiego projekta. Po jej mieniu są planowane w obchody przy wujke, a moli są samo hać do panczyć skukowa w uskutkowacz. Fachowy posłudk inwestora rakecach mienowasze koczling Jara Jednostronski a przypowiedzi na przeciwny posudk, kotryż wopkut nakał sam zapłaci. Iżo z poczat leta byše so niesłaczanska gmieńska rada k rakeczanskim planam skeptisce wupraiła. Kočebusu w oswieči dżensa rieczny centrum witaj swoje 25-letne wopstacze deni w Łužicy. Za to su dżensa w osobity dżin pedagogu zariaduła li, na kotrym chce so przedseda domowiny Dawid Statnik wuczariam, kubwariam a nawodnicam szulo za zromadne dziwo dżakowacz. Swiedzienskie popodnio z kulturnymi przynoszkami je kluboni denio serbskiego gimnazja, a je pendant k jubilejnemu swiedzieni letuszeje honio serbskie swojbnie skadżowanki. Rieczne centrum Vita je mjez drugim z leta 2013 na 140 publikacijo a wudźbnych materialiju denio serbskiego wudał. Z leta 2016 je wiatrza 140 ludzi swój ryczny certyfikat denio serbszczynie od RCW dostało. Radworska gminska rada jeczera w utwór minakowskiego busowego zastaniszcza w obzamknęła, takzo może ja so wokoło nie potom busy też zawrócić. Nadawk za 145 tysiąc euro dosta firma z Biskopic. Byrne sztwarskie zawody skorzyli, co hiżo dost dziwa nimaja, tak wiesnostka Madlin Rynczowa, z tej so jenoż dwie firmy na wupisaniu w obdzieliwoj. Nimo to je lekar Cyril Hanczyk dziwa dla czera swoju funkcję jako radworski gminski radziciel złożył, jego miejsce zabierze nietko redaktorka Bianka Szeferowa. Na 7. krabatowym firmowym biegu czera czonym komcu jest o wiatrze hać 60 ludzi w obdzieliło. To zdzieli organizator Wojewódzkie Sportowe Towarstwo. Między w obdzielnikami byśmy też niekocy Serbia, między drugim Schoko, Słyszec albo Zrożanta. Oni startowachu w teamach firmów, których działają. 80 firmów jest na biegu w obdzieliło. Co konu czaru 22 km doby się mnóstwo zromadnie docpieć, każdy jedno Kliuc dobyše pak jenoš 2,4 km běžeč. Cíl zaradovania je sobudživačerio a dživadavario kôvok vo vojorec zjazač, kajštejších pohyb a strove zeživenie spichovač. Nimsko-serbske ludowe dživadvo Budušinje je konc junija hosčičel za letuše sakske zetkanie šulského dživadva. Na nim vobdžili so 5 šulských dživadových skupinov, mez druhým zakvadna šula Pančice Kukov a Šelorove gymnázii Budušin. Na cioch dniach skupiny budyskim dživadle svoje ry predstajeja a so dživaničkach se šelakými aspektami dživadželenia zabieraja. Zetkanie vôtuje kooperácia šule a dživadvo Kost, vo kotruž stará so sakske krajne jevišťo Rade Bojlu. A to byšu naše povestče, kotruž namakače tež na našich stronach internete a naše dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Cina 6 stopnie pokaza žive slibre obši budyskim.

0: W studiu Jensa za so wielem roczelu, ale tyś swunco so dysadys pokaza. No a to szak zajmy wad czera, szwiele popodniu, potom ma sa tyś rimacz maksymalnie 17 stopniu. Z deszczom tyś wiecyki cylcy, potom kwudni żywiecik wokowo wusi duja jutce, cyle podobne wiedro. No a koniec tydzienia je tyś niewobstajnie, przy czym się sobota jeszcze najręci dzień.
1: Všetko poriadku na pučach a na drohách, to môžeme sa tu len na tým miestne celé krotko ďalžeč.
2: Serbský rozvoz. Memory. Memory room menuja. Príňu kartku zbíram ja. Čedve druhu na dindu. Zaskovaný. Petunium.

Нитк Коджу. Нитк Коджу. Нитк Коджу przełyszał zboże łny. Ja władnią nocy zarodzę. A tu, a tam cię poskupam.

0: Ważne słowa.
1: Maczęca Lenka Majerec z Münstera.
2: Mój luby Bożo, sym tybie zaso z woczą zubiwa. Mie, kaśby mies na maj, wujka kurjowa bywa. Kurjowa w obsty z kaosa średno dnia. W obsty z terminu a dżywa. W obsty z domjacnoszy a przeczylu. W obsty z czytania a interneta. Jak mużu jenoś przez kurjowu ladać? Jak mużu tebie zaso widzieć? Czy docwajś się tu? Znajesz ty tej sztajki zaczucza? Ja znaju je dokładnie. Trudy nie pytnu, jak so bo z moich oczu zubi. A potem siedzu tu. A praszam so, jak so zaso wroczu. A trudy sama na tym dwiluju, hać bo docwajś się na mnie czaka. Ale w drugim liście na Timotie pisa Pau, smyli nieswieni, tak wostanie wątola swieny. Przetoś won, co sam zaprycz nie może. Gdyż bo mi swieny wostanie, a na mnie czaka, jak przyjdu zaso wróczo, jak mużu przez kurjawu Boha znowa wuladać. Mi poma, gdy si za nią wiedomie czas bieru. Na przykład, gdy so prawidło nie modlu, aby kemsi kodzu. Ale też w Biblii czytać, aby kiboru spyłać, poma kurjawu wodstronić. Może si ty, dżęca, wiedomie czasa Boha zacz?
1: Nabożne słowo k dne miesze na doku a zamowitości serbskoho ewangelskoho zwiaska Lenka Majerec z Münstera.

0: tak mecne jo ustatkowanie rusyfikacje całeje towaryszności speznajomy na aktualnych politickich konfliktach akowe bulgarskiej a albańskiej. Tego ujo to zwieczego starsza generacja, keta rasio pozytywnie nastajona na przesiwo rusoskiej rycy a kulturie. A samo w czeskiej towaryszności, keta rasio dujki czas była mecnie polityzirowana przez praskę na leto, pokazują se tendencje nowego zbliżenia. Tekegaż granice k populismoju o ako szuzi sieszko speznajosz. A teke w pelskiej opomerk rusoskie rycy zińca heterogin, a cesto przeszanie generacje. Przez nadpadową wejnu rusojskiej na Ukrainu se pomier k rusojskiej rycy przybierający dyskutirują. Wejna jo teke konflikt rycu, tak kompleksny, a wiele warstwowy, aż jen wetwenka lebda rozmijesz. A pomier rusoskiej rycy w Ukrainie se rozwiezio snaż akle w przyducych generacjach.
1: Dobrego dnia. Mnie zwate Ludmila Bojko. Ja wże czwarty rok.
2: Dobry dzień. Mnie se groni Ludmila Bojko. Miastem som styry lieta żywa w Niemski, w Chorzebusu. Żywam jako wiece obżywarka w instytucji ABC, kotaraż spichujo z hersku riec. Z moim żywom, timom a przyjaźnymi ludźmi som wielkim spokojom. Nastupajucy ukraińsku a rusojsku riec nie som na aktualnym stawie, a to togodla, dokulaż nie som wyżywa moju familiu z tyri lieta dwojko. A nie som żywa w tej sytuacji, w kotaraż su tuchylu w czasu wojny, żywy ludzi. Уже в Україні. Мислім се, а що то в'єгін шішко.
1: Але в цілому я можу сказати, що...
2: Принципіельні пак могу гроніш, аж в том часу, ако сом була жива в Києві, не о жаден конфлікт був. Pochodzam z Kijewa, stolicy Ukrainy. Po mojom mieniu jest to czysto polityczny konflikt między oboma rycoma, które kumsznie naporają politykarię. Nie rozumiem, jakie cele są w Slezenie.
1: Ale ja znaję, że każdy Ukrainy...
2: Ja wiem, aż każdy ukraiński luż derje obknieżyje ukraińską ryc, a my, że ją licho powiedasz. My ga ją ukniemy, a nałożujemy wiedzy, jako czyża strzeliet w szuli, na uniwersytet, a w mediach. To jest do czasu tej wojny wielkim mocnie uwijało.
1: A ludzie
2: z pocajecznych regionów, które są historycznie dwójko stojali pod rusojskim wliwom, powiadają sobie przeważnie rusojski. Dokulaż historycznie wiżone jo to jako ich druga mamina riec.
1: To ich historyczno jak druga rodna mowa. Ja nie rozumiem tych konfliktów.
2: Sprawnie gronione nie rozumiem te konflikty. Są przeciwoszym konfliktom, które kumsznie przyniosły ludzi a samostaty, kraje do zwady. Ja mi wiegin luto, aż se żyncajszny czas takie czoj, a polityczne temy se przydatnie naduwają przed slezynu wojny. Ja pak mogu gronić, aż w Kijew su przedsej powiedali obie rzece. To ma takie historyczne slezenu. W instytucjach, szulach a w telewizji nałożujemy za większy part naszą maminu rzec. Najsach nie słyszysz razka jednoczkę rusojskie słowo. Na niemniej jo to tak było do tych miejsc. Tam powiadają szykny ukraiński. Gledajucy na historyczne fakty, dejała takie rusojska rzec byś lichotna, a nic potwocowana. Вона йога жил ставізну, а культури. То є моє особисте міння.
1: Тому що це культура і історія. Це моя власна думка. Дякую вам і всього доброго.
3: Ніколи ми не будемо братьями ні по родині, ні по матері. Духа нет у вас, быть свободными, нам не стать с вами.

multidisziplinarne Teamsledgerio Ludwig Maximilian Universität, University of Bath, a Technische Universität München, jo analizirovao recne zmienie w socjalnych mediach w Ukrainie do a obca z rusojskeje nadpadoveje vejne. Usledki su byli jasne,

różnych postsowieckich krajach. Wetpolityckie zmiany w 1960-tych latach są szak inicjatywy za jego wetrosieniem. Wetom, aż na przykład płaszczy w Uzbekistanie paralelnie obej, kyrilski a łatyński alfabet, się w Kazachstanie aż do lata 2011 przejść na łatyński alfabet. Ale tak w Europie uknio przybierający mienie wesobu rusojsku ryc. Miastem w szyknych statach za ketarz przedla, że pla statistickiego amta Europejskiej Unii Eurostat daty perawaju w sekundarnym schedzinku jaden w szulach ceście engelsku ako rusojsku ryc. K tomu przydu teke nuci kołno-polityckie represalie w rusojskiej ketarz sużyło niekniżarstwowej organizacje NGO cynili niemyżne. Niemska akademicka umiena DAAD na przykład jo zakończyła swoją prezencję w rusojskiej a rozdawanie stypendium, zatem ako su rusojskie zastąństwa zastopniowali DAAD ako niewitanu organizację. Do obszestasia direktnego zioła DAAD w rusojskiej su w ramiku inicjatywy Go East ako sledne spychowali każde lieto przebywanie w rusojskiej federacji za 200 niemskich studiujących a wiadomnostników. Wet obrosienie wet każdyckeje kooperacje z boka rusojskeje a pauszalne wet pokazanie kolektywnego petiacora su szyreniu a spychowaniu rusojskiej rycy więcej szkiedy naperali ako pomegali. A z tym je przychod rusojskiej riecy z wenka rusojskiej żinca dopołnie wetweriony.

0: Ves liepem pobituju južo radnu lietzbu liet kurse ves liepjainske rietze. Dvojko jo je Juliana Kaufostova ako rietzna motivatorka navidovała. S tym jo ninto koins, šak jo vönam jastym redaktorka serskiego casopisa Roslat. Topak njegroni, až te kurse vici njebudu. Amt Zeptaja jotam przełzał Manfred Hermasch. Wynio z tych stronu, a aktywny dzwonk tuaristwa nie pilic dwo.
1: Ja, sprenia je to nasza glona zgromadzizna tak wopsamknila. Moja żeńska jo prajdy, ty masz czas. A tak sym ja to bremio mił. Wiezo je, jo mi Juliana wiele zawastajewa, ale ja sem na zachopenka, też se to z srycznym a slepenčine zachopilo, też gromadze z ditom redom, jara wiele słowa zbiral, a mam nieto gromadze tak nimale 20 000 słowa, a to je južo dobro zakwad, co możesz tam jest jedni ryči so kusk tak zabierać. Wieso je to ciężko do tutych wielkich stupić?
0: Jo, a wiele ludzi se obszelio na kursach slepjańszczyny. Kto se za to zajmujo?
1: Myśmy przeco 15 tak okolo. A to są te, które z towarzystwem mają nieco cenić. To są też slepego nikotare, które tam czynią, a chcą jeszcze w tej osobitości naszej rycy sobie dostać. Też w tych krótych wobrotach, które my w niektórych padach mamy, które tam potem ten Niemc tak nie rozumie, ale nasze wiedzia, że to jest minione.
0: A wesebna redoniska szpaza ten rycny kurs, jo nie pilic dwo. To jo inspiracja za uknienie, Groni Hermasch.
1: Trzeba my ten duch starego czasu, duch od Hansa Nepili, doklasz też Juliana je nam zibliżila te teksty od koncana, które się opisał, jak ten dwór je natworzony, co a gdzie, co stoi, a opisał wszystko. Takie wiece nasze ludzie to cywa nie so znali. A tam mamy te dokumenty, a tam daje wam nie so zwuczyć, a to przy tych wiedzianach potem używać.
0: Kurs w slepjańskiej narece pla Manfreda Hermascha nie z jasnym uknieńskim planom. Ale ciel uknienia ma wen weto.
1: Also, jako prynie derja wani naszu rec lazować moc. A potem też to huprajic. Wiesz, ja mam sam niekotare cieże z gramatiku, dokolaż ta gornosarska gramatika jeszcze jara kruta, czym nie nucka jo, a potem darim sam czemyslować, co to jo, nienta. A potem daria wani pojedać. A was jeby to pojedanie je trobne, dokolaż my cynimy jara wiele wiedzenie. A tam daria te ludzie nic jenas w niemskie rzeczy, tem ludziom nie sto prajeć, a ci tym serbsku drastu jeszcze nosić? Nie, oni daria to weslepiańskie rzeczy tym ludziom prajeć. A też oni tam nie rozumie, potem może oni Niemcy dalej pojedać.
0: Nowy Zepta Manfred Hermasch gleda przedoszym na wosebności rzeczy, my słyszeli, ale hości na dalszy aspekt w swojej ucbie.
1: Ale ja sam sobie dostał, pola mnie je lepsza dyscyplina aż pola Juliany. Te żeńscy są przecież, to była Juliana, ja była do kuchni bieżali, a tam są nieco cynić mieli. Pola mi są nikt nie wierzy, dokąd ja są prawie, że ja widzim, że jedna mi ten krywiet pokaza, potem ja też dżom. Tatok, ja to tak dżarzało.
0: Jo, rzecny kurs, to sme słyszeli, jo był poprzewem związany ze żywom rzecnego motivatora, albo rzecnej motivatorki we slepem. Rzecny motivator, hyści żen nowy neoruno, co gotla joto tam tak szyszko.
1: Byśmy jena mala wasada, sedom wiesko, niemale każdego znajosz, ale byś tam potem jeden cuzy do naszego rynka stupi, potem maja woni wulke dwile, hać wunco może cimierić naszym, a nic se poniżyć. A to oni niechaj na żadnym pad, oni są jara horde na to, co są oni tak te lietstotki przetrali, a też te nawazku, a ta rycz, a co dzięczniejszo, też ona jara słaba ja niesli, A tak, ja so tež nam to poradživo, zosmi Juliano, dešo ona zahopila gromadže s ditom redom, starom ľuďom do domov posvali, a tak so te ľuďe sobo dostali, ach, to tam je jedna gulica, a ta zahopi v našej reči pojedač, a to je jara veľký kompliment na Juliano, dokoláž ona je autodidaktické tež s pomocou Hansa Mroske a dalšími našu rec jara derie hopkneži.
0: Manfred Hermasch, jo neper we, wird Juliane Kaufürst, du wehe den Rätsne Kurs, slep ja in Schiene Pschausau, alle Zogotla Popschauem.
1: Nein, das ist ja Wutscher, gledam, sem ja niemal jenen, was ich Puslednich, Mami no Rätsnich. Das ja, wird sie packt, sag ja, nesam, chtu da potom. Togotla, ja, tak, brau, kalt, leko, tam wird's dreier, ja, bute, so, da tut er, na, da, oka, datsch, aber, tež te ľudži praja na ten nám nás môže a potom je tež konc.
0: Groni Manfred Hermasch z Rúnego. Konc neo. Termín za uknenie Slepjanštine jo kúšte drugi týždeň přece panežele vod podňa na posterich. Ale dla kopice zaredovanju v blížem casu jo ninto akle přestavka až do augusta. Pön, že uknenie dali na Nepilic dvorje.

0: Z serskej perspektywy jobu pomer k rusoskej rece a kulturie jeden drugi, ako pomer nimskej wieczyny ludności w NDR. Na niemieni zwierzchne spiechowanie serskiej kultury w NDR zawieściło zinsaśnej rusoskiej iści zinsa w starych letnikach trajuce sympatie. Przy tym nie gleda se tak na sowietizirowanie, a połszykne politizirowanie serskiej kultury. Całowe sobińskie czojenia, ako ulicują na przykład Erwin Hanusz, nieby pak przy tym dejali ignorirowaś.
1: No ja, a ten zajm na te rece, albo na recach zewsze mnie, by da ja ho przypadła przyspomnieć, jak ja są prywatnie, tak gdy mimo tej ruszczyny, takie engelczynu w zakładnej szuli uknął prywatnie. A ten cały zajm za rece, ja bym k tomu przynosował, aż som ja po uszej szuli szedł na studium tej sorabistyki, a to przede wszystkim serbszczyny a ruszczyny. To pentek jeszcze mi nie dosegało, a gar som ju tu gorzbu, tak gdy, ako som zachopił żywaś, dali uknuć w rusojskiej, w Moskwie direktnie, som te gorzby używał, som pierwszy raz w Moskwie był na gromadu, przyszedł tam już leto gromadu. No jo, a tak som ja do tej ruszczyny przyszedł. Se wie, aż pen som, no jo, co mraz gronić tu rec miastem, przez to przebywanie w tej Moskwie dość dere mygał. No a to są za te gdyż czasów w Hoszebusu tylko umarkowali, a pensu mnie przysięgnuli za dolmeczowanie. No jo, a tam są pen, no jo, na dość wysokiej równinie dolmeczował. Ako jo tak, gdy ten pesłańc z Sowieckiego Związku z Berlina, ho w Hoszebusu, w Hoszebuskim w obwozie był, som z nim przed nią duce był, a tam ga si musiał już troszkę tu rusko i surec znać, dokola zwołacy nie byś i neski ryzeli. No jo, a tak jo to pen dalej szło, pen som na drugich pelach tylko jeszcze przeważował. Zapisałem jo ten zachoping był cały inaczej tak, gdy. Ako som pe studiu sled přišel, jo, Paulčenka mi přosu lec nebe mygal ze z tych tehdy dość rozširionych knih pro nas v DDR. No jo, ja som groni dobyši nové zemi, nímsky jo to bylo Neuland unterm Flug, a v ruske rece padňata je celina. A no jo, pen som z toho také no, dość obširné úryvky převožoval, a te su pense ve časniku te gde už vezjavili. To je zapšavom bilo moje predne živo ze steju rusojskeju recu. Pensom na srapski uši šuli pedaval tu ruščinu, co še mi pjece velike vjasele gotovalo, doklaž, no ja sam tam nuči stojal. To je bilo pri samem moje živenje sobu. Nic jano moja srapska rec, ale teke ta ruščina. Ten zajm, no jo, był szako, ale negotujemy sobie nieco przed, każ ludzie gronie, no jo, ten zajm, że to jo było szykno nuskane, a tak dalej. Ja by gronie, gaby żinca, te młode ludzie, ten zajm nie mieli dla tej muzyki, a tak dalej, pentetekę nie by angielski wuknuli. A no jo, pen dalej, po tej zmienie, gajo se wielgin wiele zmieniło. Moja enkel żołka, jo teke dalej szła, najpierw aż do żasie tego letnika, sobu, a tam su mieli teke jeszcze ruszczynu. A tu som pregoniował, aby to teke dalej gotowało, doklaż daś jo nie to każ co, a ja nie wiem, jak ludzie na to gledają. Bez tej ruszczyny my nie ujdziemy. A tam my go nie to na Putina mienasz, ja tylko na to go mienam, jak daleko ako my go, ale Putin nie jest rusojska rzecz. Za mnie jest rusojska rzecz, rzecz Puszkina albo Lew Tolstoja.

0: Ves liepem pobituju jużo radnu liczbu liet kurze ves liepjańskie rece. Dwójko jo je Juliana Kaufostowa ako recna motivatorka navidowała. Z tym Jonin to koins, szak jo wena miastem redaktorka serskiego casopisa Roslat. Topak nie groni, aż te kurze wici nie budu. Amt Zeptaja, Jotam Pschauzau Manfred Hermasch. Wynio z tych stronu, a aktivny zwang tuaristwa niepilic dwo.
1: Ja, sprenia je to nasza glona zgroma dżizna tak wopsamknila. Moja żenska jo prajde, ty masz czas. A tak sim ja to bremio mił. Wiezo je, jo mi Juliana wiele zawastajewa, ale ja sem na zachopenka, gdyż se to ze srycznym a slepenčine zachopilo, tež kromadze z Dieterm Redom jara wiele słowa zbiral, a mam nieto kromadze tak niemale 20,000 słowa, a to je jużo dobro zakład, co możesz tam jest jedni ryči, so kus tak zabierać. Wieso je to ciężko do tutych wielkich stupić?
0: Jo, a wiele ludzi se obszelio na kursach slepiańszczyny. Kto se za to zajmujo?
1: Myśmy przeco 15 tak okolo. A to są te, które z towarzystwem mają nieco cenić. To są też od slepego niekotare, które tam czynią, a chcą jeszcze od tej osobitości naszej rycy sobie dostać. Też od tych krótych obrotów, które my w niektórych padach mamy, które tam potem ten Niemc tak nie rozumie, ale nasze wiedzia, że to jest minione.
0: A wesebna redo niska szpa za ten rycny kurs, jo nie pilic dwo. To jo inspiracja za uknienie, Groni Hermasch.
1: Trzeba my ten duch starego czasu, duch od Hansa Nepiele, dokładnie też Juliana je nam zbliżyła te teksty od koncana, które się opisał, jak ten dwór je natworzony, co a gdzie, co stoi, a opisał wszystko. Takie wiece nasze ludzie to co nie so znali. A tam mamy te dokumenty, a tam daje wam nie so zwuczyć, a to obczy tych wiedzianach potem używać.
0: Kurs w Slepiańskiej na Rece, plan Manfreda Hermascha, nie z jasnym ukrainskim planom. Ale ciel ukrainienia ma wen weto.
1: Also, jako prynie derja wani naszu Rec lasować moc. A potem też to huprajic, wiesz, ja mam sam niekotare cieże z gramatyką, dokolaż ta gornosarska gramatika jeszcze jara kruta, czym nie nucka jo, a potem darim sam ciemyslować, co to jo, nienta. A potem darja wani pojedać. A was jebe da pojedanie je trobne, dokolaż mit cynimi jara wiele wiedzenie. A tam darja te ludzie nic jenas w niemskie rzeczy, tym ludziom nie sto prajec, a ci tym serbsku drastu jeszcze nosić? Nie, oni darja to weslepiańskie rzeczy tym ludziom prajec. A też oni tam nie rozumie, potem może oni Niemcy dalej pojedać.
0: Nowy Zepter Manfred Hermasch gleda przewodoszym na wosebności rzeczy, my słyszeli, ale hości na dalszy aspekt w swojej ucbie.
1: Ale ja sam sobie dostał pola mnie, je lepsza dyscyplina aż pola Juliany. Te żeńscy są przecież do swojej Juliana, ja była do kuchni bieżali, a tam są nieco cynić mieli. Pola mi są nikt nie wierzy, dokąd ja sam prawie, gdyż ja widzim, że jedna mi ten krywiet pokaza, potem ja też dżom. Tatok, ja to tak dżarzawo.
0: Jo, rzecny kurs, to sme słyszeli, jo był poprzewem związany ze żywom rzecnego motivatora, albo rzecnej motivatorki we slepem. Rzecny motivator, hyści żaden nowy neoruno, co gotla joto tam tak szyszko.
1: Byśmy jena mala wosada, sedom wiesko, niemale każdego znajosz, a byś tam potem jeden cuzy do naszego rynka stupi, potem maja woni wulke dwile, hać wunco może cimierić naszym, a nic se poniżyć. A to oni niechaj na żaden pat, oni są jara horde na to, co są oni tak te lietstotki przetrali, a też te nawazku, a ta rycz, a to dżęsniczo, też, gdyż ona jara słaba ja niesli, A tak, ja so tež nam to poradživo, zosmi Juliano, dešo ona zahopila gromadze s ditam redom, starom ľuďom do domov poslali, a tak so te ľuďe sobo dostali, ach, to tam je jedna gulica, a ta zahopi v našej reči pojedač, a to je jara veľký kompliment na Juliano, dokoláž ona je autodidaktiske tež s pomocou Hansa Mroske a dalšími našu rec jara derie hopkneži.
0: Manfred Hermasch, jo neperwe, wird Juliane Kaulfürstowe den rätsne Kurs slepja inschine pschauzau, alle zogod la popschauwe.
1: Nein, das ja wrutscher, gledam sem ja niemale jenen botech pusslednich, mami no rätsnech. A das ja witzi pak tak ja nesam, chtu da potom. A togod la ja tak prajo krakt leko tamutz trajo, ja bute so da tuto nadauka dač, aber tež te ľudži praja na ten nám nás môže a potom je tež konc.
0: Groni Manfred Hermasch z Rúnego. Koinc neo. Termín za uknenie Slepjajnštine jo kúšte drugi týždeň přece pönežele vod podňa na posterich. Ale dla kopice zaredovanju v blížem casu jo ninto akle přestavka až do augusta. Pön, že uknenie dali na nepilic dvorje.